0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.